Vaneneza Vaneneza ni kiganiro mushikirizwa na Radio Gakiza ku isoko y'ukuri. Vaneneza mu mahoro, mu bumwe, mu rukundo, mu kumvikana no gushira hamwe. Vaneneza muri iyi si kuko tuzobana mu ijuru. Ewe ukuntu ari byiza kandi ari by'igikundiro kwa bavuka.

0: murazi ndaguye inkuru kantuze cewe cyo muririmbye ari kararirimba imbere je birashisha arimba nubwibone ukamera ngindirimba ni wa iPhone nane bipfa kuki
1: sinze mvuze naba urya musiguze ntajewe arateba gusigura kumengo sinze
2: yo dewe yagiye imbere gusigura akamara

ndayikunda cyane mvumiza kwizana na rimwe n'ibice umunani aha mu manga za heha aha mu gakara hamwe bimba ubutare tererare aha ndi Boasi ndaha mu birayi ndayikunda cyane radiya gakiza ngumiza kwizana na rimwe n'ibice umunani kuko ubugwaye canke ushonje

Radio gakiza ku isoko yukurire ka rero nkomeze gushimira cyane wowe mukunzi w'isamirizi nshimira cyane by'umwihariko Pastere Lola de la Chance nibitanga ku kiganiro ubutumwa bwiza ejeje kubashikiriza ndamyeshe rero ko ari naco kiganiro cha nyuma cyenda bikebanurira ko bibana kwizeruze mwari kumwe nkaba rero ndabashimira cyane gose Imana ikomeze kubagira neza Imana ikomeze kubazigama Imana ikomeze kubazigamira ibyanyu kandi ikomeze kubitaho namwe mukomeze kwihanga amaso tuzasubira mu bindi biganiro bizokurikira nkaba ngiye kubasigarana na Ferdinand Sinzira byo rero ndabikebanuye muze kugana ibihe byiza nugiye kunkorera mu ngata.

0: Murakoze.
1: Nabandi bose bo kwina bandi kwina jana kikimana
0: Ego. Namu.

0: Hello?
1: Hello?
0: Mahoro?
1: Mahoro?
0: Tuvugana na nde muri rehe?
1: Tuvugana na jira tajira toto ibere igitega.
0: Mufisa karadi ruhande yanyu mwo kwigirwa yo hanyuma mukabandanya.
1: N'umuntu witwa Tata Jira Tata Toto. Abandinga igitega.
0: Yego.
1: Nashaka kwibwira giza umudamu wa Petri.
0: Yego.
1: N'abana banje.
0: Ego. Murakoze.
1: Abantu bose bari kina rya Toto mu kibindi.
0: Sawa sawa.